yɛnuadeɛ ho yɛbɛto bɛrema honim nokwasɛm sɛ ɔyɛ adwuma pa wɔyɛ ho ɛdeɛ ne yɛde bɛhyɛ nanaa mu wɔyie ne adɔyɛ a wɔde adom ye sɛ nka wodeɛ ɛbɛyɛ ade baako ne ama ne kwagye kuruwa no so abɔdidi sɛ nyame nokwasɛm sɛ

ɔde ne wate ɔno ara ne wowura tetefoɔ baako bato wo yam sɛneɛ tie biaa awurade ma wonni fɔ daa so ɔde woakɔgyina kɔɔto sɛ ɛmu wanim aseɛ onyame bɛhwɛ ɔsɛ awurade ne me han ne mekwagyeɛ ho anim na me ho kopɔ ɔsɛ ne bɛbɔdefoɔ sɛde so no ɔtaa me na sɛ wie anade ɔretoa wo abrɛ so nsrawo a ɔbɛwati watiri na ɔbɛhwehwe ase yɛ sɛ ne watamfo bɛ wo ɛyɛ adom ɛyɛ adom

Ɛnyɛ mɛsɛ so nifasoɔ ne anidasoɔ. Ɛno ara na Awurade asa vasiɛsiɛ ahyɛ wiase nyansafoɔ aniwuo. Kyerɛ wofie aniɛm sɛ wode wonyɛ yie da.

Kristo Yankopɔn. Yɛ nyame ne ɔnyame ma wobɛbi mu tɛbia wonyɛ mu biala no ɛno kyerɛ sɛ woawie wabra

ɔkyɛn ɛfa nsɛm yɛ twae kristo ne deɛ wogye ne di a sɛ wɔabra wɔpra a ɔmu wabra bɔyɛ yie wɔnipa bɛɛ ne waha wɔ wɔku w'ani wase wɔ fie wɔatɔ wo wi ase wɔase nka wo wɔahyia no a nanka wo sɛe yɛ naɛso bɛpɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ ɛnyɛ wo na woyɛ biribie meni abranteɛ meni aba ɛnyɛ wo na woyɛ biribie sɛ ɔnyame ma obi kɔ ɔha mu na ne berɛ so a mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ sɛbi ɛduru mmerɛ bi a aboa mpa yesu soma no tumi ma ne bɛyɛ wo adɔyɛ sɛ mmerɛ bi ɔnyame ma aboaboa kasaya meka kyɛ sɛ me nua ɛnyɛ wo na ayɛ biribie sɛ ɔnyame afa so ayɛ biribi a fɛn ne wanyame ma wo obi ntumi mmɔ nyame obi ntumi nko nyame koma no ɔneɛ fɛn ne wanyam ɛme nyame ɛnyɛ wo na woayɛ biribi woyɛ hwee sɛ biribi pa bi ɛwɔ onyankopɔn nserɛti a ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiane sɛ wo obi na soa wo kwadeɛ akaba soɔ na woda no ɛnyɛ w'ahoɔden woda a wote sɛ wufoɔ na wosɔre a woasɔre sɛ te asefoɔ mepɛ sɛ mebusa wo sɛ ɛyɛ wo sika bi na agye wo anaa bɛne wanyama awurade wate bɛne wanyama no na ne ɔgye wo no ɔnoa ne wagye me akɔso anya akoma awie wotie me ne nea wagye me na wagye wo tie nea wagye wo paa na wagye mea

wɔ no deɛ wada na wɔde wɔnimdeɛ ne wɔnyansa yɛ adu ne nso akɔ yɛdie na ɛberɛ a wɔfrɛ papa wɔ ani na wɔma ne ho mono so no wɔkasae ama apo mu tumideɛ apo mu ahohompɔne a na ɔma yɛ wɔ ho mono soɔ no sɛ wɔmɛkyiɔ ba wɔn so no papa ne kasaeɛ no sɛ twome ne nyinaa bɛna so